Może się coś zmieni. Może się coś zmieni. Może się coś zmieni. Może się coś zmieni.

Jeden widzi słońce, inny chmurę. Jeden widzi ptaszki, inny w niebie dziurę. Możesz widzieć to, co chcesz, najładniejsze bierz.

umiesz żyć tak jak oni. Szczęście przychodzi bardzo powoli, prędko ucieka, jak się zrzędzi, jak się narzeka.